Gdyby tak porwała mnie fala, rzuciłbyś mi się na ratunek? Rzuciłbyś mi się na ratunek?